0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
1: Dzień dobry Państwu ze studia SBS w Sydney w poniedziałek 11 maja. Witam Państwa bardzo gorąco Dorota Banasiak. Miło mi spotkać się z Państwem ponownie. W pierwszy dzień nowego tygodnia zapraszam do wysłuchania polskiego programu radia SBS. A oto co przygotowaliśmy w dzisiejszej audycji. Już za chwilę nadamy przegląd wiadomości, po czym temat dnia. Wyborcy w południowym okręgu Farrer w Nowej Południowej Walii udali się właśnie do urny. To tam partia One Nation odniosła historyczne zwycięstwo w wyborach uzupełniających. Analitycy twierdzą, że wynik głosowania może mieć długofalowe konsekwencje dla koalicji. O szczegółach zaraz po dzienniku. Natomiast w Polsce podpisanie umowy o obronności SAFE oraz pożar w Puszczy Solskiej. O tym w korespondencji z Polski mówić będzie Przemek Przybylski. Natomiast naszym dzisiejszym gościem, naszym wyjątkowym gościem jest wielokrotnie nagradzana światowej sławy polska reżyserka Agnieszka Holland. Rozmawiamy z nią o jej najnowszym filmie Franz Becoming Kafka, który już 21 maja trafi na ekrany australijskich kin. Film opowiada o czeskim noweliście Franzu Kafce, jednym z najważniejszych pisarzy XX wieku. Gorąco zapraszam na to wyjątkowe spotkanie z Agnieszką Holland. Jak co poniedziałek będzie również nasz magazyn sportowy w opracowaniu Piotra Pokorskiego, a dzisiaj w nim Iga Świątek, jedyną Polką w trzeciej rundzie w Rzymie. Zacięta rywalizacja w końcówce polskiej ekstra klasy piłkarskiej i czwarte miejsce reprezentacji Polski w hokeju na lodzie na Mistrzostwach Świata w Sosnowcu. To wszystko przed nami. Zapraszam Państwa gorąco do pozostania ze mną przez następną godzinę i życzę Państwu miłego odbioru.

Oto przegląd wiadomości Radia SBS w poniedziałek 11 maja. Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zaczynamy od doniesień z Australii. Australijscy urzędnicy konsularni pomagają 4 obywatelom Australii znajdującym się na pokładzie statku wycieczkowego dotkniętego hantawirusem w powrocie do kraju. Po przylocie zostaną oni objęci kwarantanną zarządzaną przez władze stanowe. Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła 42-dniową kwarantannę dla wszystkich pasażerów tego statku. Australijski minister skarbu Jim Chalmers zapowiedział, że nadchodzący budżet będzie koncentrował się na odpowiedzialnym zarządzaniu gospodarką. Jutrzejszy budżet federalny ma obejmować zmiany w podatku od zysków kapitałowych, ulg podatkowych, tzw. negative gearing, oraz opodatkowaniu funduszy powierniczych. Wprowadzenie tych reform oznaczałoby złamanie obietnicy Partii Pracy z wyborów w 2020 roku.

W 1925 roku, która wówczas zobowiązała się nie zmieniać tych przepisów. Rząd ogłosił już dodatkowe 2 miliardy dolarów w ciągu 4 lat na infrastrukturę mieszkaniową, w tym drogi, wodę, energię i kanalizacje potrzebne nowym inwestycjom. Partia One Nation po historycznym zwycięstwie w wyborach uzupełniających w okręgu Farrer w Nowej Południowej Walii zapowiada rozszerzenie swojej aktywności na zachodzie Sydney. Wynik ten sprawił, że kandydat David Farley został pierwszym posłem One Nation w Izbie Niższej Parlamentu Federalnego. To kończy wieloletnią dominację koalicji i zwiększa presję na lidera opozycji Angusa Taylora. One Nation chce wykorzystać ten sukces, wystawiając swoich kandydatów w okręgach kontrolowanych przez Partię Pracy, w tym w okręgu McMahon, ministra energii Chrisa Bowena. Australijski sektor spożywczy ostrzega, że konsumenci mogą wkrótce zmierzyć się z wyższymi cenami. Powodem jest wojna na Bliskim Wschodzie, która podnosi koszty paliwa, transportu i produkcji. Szczególnie ucierpieć mogą społeczności na obszarach regionalnych. Dwie kobiety powiązane z tak zwanym państwem islamskim, oskarżone o przestępstwa powiązane z niewolnictwem, będą ubiegać się o zwolnienie za kaucją. Kausar Ahmad, znana także jako Kausar Abbas, oraz Zainab Ahmad były wśród 4 kobiet i 9 dzieci sprowadzonych do Australii z obozu Al-Roj w północno-wschodniej Syrii, gdzie po upadku ISIS w 2019 roku przetrzymywane są rodziny powiązane z tą organizacją. Kobietom postawiono zarzuty dotyczące niewolnictwa i handlu niewolnikami. Obie mają dzisiaj złożyć wnioski o zwolnienie za kaucją w sądzie w Melbourne. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odrzucił odpowiedź Iranu na najnowszą amerykańską propozycję zawieszenia broni jako całkowicie nie do przyjęcia. Iran poinformował, że przekazał swoją odpowiedź za pośrednictwem pakistańskich mediatorów, wzywając do negocjacji skoncentrowanych na trwałym zakończeniu wojny oraz zaprzestaniu izraelskich ataków na Hezbollah w Libanie. Amerykańska propozycja ma podobno obejmować zakończenie konfliktu, ponowne otwarcie strategicznego szlaku wodnego oraz późniejsze zajęcie się irańskim programem nuklearnym, który zdaniem Teheranu powinien być omawiany w późniejszym czasie. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla z Iranu, Narges Mohammadi, po zawale serca została tymczasowo zwolniona z więzienia i przewieziona do szpitala w Teheranie. Mohammadi otrzymała pokojową Nagrodę Nobla w 2023 roku, będąc w więzieniu za działalność na rzecz praw kobiet i przeciwko karze śmierci. Komitet Noblowski wcześniej wzywał Iran do jej natychmiastowego uwolnienia, a organizacje praw człowieka nadal alarmują o sprawach aresztowań, egzekucji i tłumienia protestów w tym kraju. Były polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych. Taką informację podała telewizja Republika. Od grudnia poseł Prawa i Sprawiedliwości mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier Węgier Peter Madziar zapowiedział, że Zbigniew Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski nie będą już azylantami politycznymi na Węgrzech. Ponad 200 strażaków w niedzielę brało udział w dogaszaniu i monitorowaniu pogorzeliska w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim. W pożarze, który wybuchł we wtorek, spłonęło kilkaset hektarów lasu. W Wiedniu rozpoczął się tydzień Eurowizji. Do artystów z całej Europy podczas ceremonii otwarcia dołączyła reprezentantka Australii Delta Goodrum. Zaśpiewa ona piosenkę Eclipse, natomiast reprezentantka Polski Alicja Szemplińska zaprezentuje na konkursie utwór Pray. Tegorocznej Eurowizji towarzyszą kontrowersje związane z udziałem Izraela. Nadawcy, między innymi z Hiszpanii i Irlandii, bojkotują konkurs z powodu wojny w Gazie. Krytycy uważają, że Izrael powinien zostać wykluczony z Eurowizji, podobnie jak Rosja po inwazji na Ukrainę. Jednak organizatorzy podkreślają, że konkurs ma charakter apolityczny.
Doniesienia walutowe. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł i 61 groszy. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego warty jest 72 centy. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała Dorota Banasiak, SBS Polish.

0: Zapraszam na temat dnia. O zwycięstwie partii One Nation w okręgu Farer w Nowej Południowej Walii Joanna Borkowska-Surucic.
1: Wyborcy w południowym okręgu Farer w Nowej Południowej Walii udali się do urn, aby wybrać nowego posła po rezygnacji dotychczasowej reprezentantki Susan Lee z parlamentu. Analitycy uważają, że wynik głosowania może mieć długofalowe konsekwencje dla koalicji. Podobnie jak te Democracy Sausages przygotowane przez wolontariuszy podczas każdych wyborów, także koalicja była bardzo ważna w okręgu Farer. Farer to 10. co do wielkości okręg wyborczy w Australii. Jego powierzchnia przekracza 126 tysięcy kilometrów kwadratowych, co czyni go większym niż takie kraje jak Islandia, Korea Południowa czy Austria. Przez ponad 7 dekad mandat zdobywali tu wyłącznie przedstawiciele partii liberalnej lub partii narodowej. Ale to już przeszłość. Wyborcy Farer oddali głosy w wyborach uzupełniających, aby zdecydować, kto zastąpi w parlamencie byłą liderkę partii liberalnej, Susan Lee. Ich werdykt był wyraźnie niekorzystny dla koalicji. Już w ciągu 2 godzin od zamknięcia lokali wyborczych w sobotę wyniki z całego rozległego okręgu wskazywały na ponad 30-procentowy spadek poparcia dla partii liberalnej. Mimo to kandydatka liberałów, Raisa Budkowski, powiedziała, że niczego nie żałuje. Oczywiście wynik tych wyborów uzupełniających nie był taki, na jaki wszyscy liczyliśmy, ale jestem ogromnie wdzięczna za to doświadczenie. To było naprawdę najlepsze doświadczenie w moim życiu i niczego bym nie zmieniła. Analitycy przed głosowaniem spekulowali, że przepływ preferencji może zapewnić zwycięstwo populistycznej partii One Nation. Znacząca część głosów pierwszego wyboru przypadła kandydatowi One Nation, Dawidowi Farley'owi, który zdobył 42% głosów przy zliczonych wynikach z 63 z 94 komisji wyborczych w sobotę wieczorem. David Farley w emocjonalnym przemówieniu w Albury podziękował swoim zwolennikom. To największe osiągnięcie w mojej karierze, ale też najbardziej pełne pasji, euforii, doświadczenie, jakie przeżyłem. Dostałem pracę i ta praca jest dla was, dla ciebie i dla ciebie. Od Puncari przez Hilson, Holbrook, Gogol, Balranald i Hay wzdłuż wielkiej rzeki Murray i z powrotem tutaj do Albury. Najbardziej prawdopodobną alternatywą dla One Nation była niezależna kandydatka Michelle Miltrop. Jednak zdobyte przez nią 25% głosów okazało się niewystarczające. Partia Pracy nie wystawiła kandydata. Nastroje wyborców były widoczne w przypadkowych rozmowach z mediami prowadzonych przez cały dzień. Dla tego mężczyzny wybór Dawida Farley'a wynikał bardziej z sympatii do osoby niż do partii. Znam go od 45 lat. To człowiek czynu. On naprawi ten region. Byli jednak też wyborcy, jak ta kobieta, która powiedziała, że głosowała, ponieważ uważa, że główne partie skupiają się tylko na mieszkańcach miast i po prostu chciała alternatywy.
2: One Nation.
3: And why is that?
2: Because we need a change.
1: Na kogo dziś pani głosowała? Na One Nation. Dlaczego? Bo potrzebujemy zmiany. Lider Partii Narodowej, senator Matt Canavan, który spędził 23 dni prowadząc kampanię w tym okręgu, utrzymuje, że inne regiony

0: liberalne okręgi koalicji nie są zagrożone wzrostem poparcia dla One Nation, argumentując, że w Farrer wystąpiły wyjątkowe okoliczności. Dodaje jednak, że jest przygotowany na każdy wynik. Przyjmę to na klatę niezależnie od rezultatu, bo musimy wyciągnąć z tego wnioski. Rozumiem, że ludzie chcą zmiany. Z kolei ankieter Redbridge i były strateg partii liberalnej Tony Barry wnioskuje, że zwycięstwo One Nation pokazałoby, iż partia ta stanowi siłę wyborczą, szczególnie w regionach. Liderka One Nation Pauline Hanson powiedziała na kanale 9, że się z tym zgadza.
1: This election is going to be a turning point.
0: Te wybory będą punktem zwrotnym dla Australii, ponieważ będzie to pierwszy mandat zdobyty przez One Nation w niższej izbie parlamentu. Materiał Debory Grołki z SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.
2: SBS Audio.
3: Naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
4: Italia,
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplapt karwata hai.
9: Far from the partisan politics.
3: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
2: sbs.com.au/audio.
10: Słuchają Państwo audycji Radia SBS. Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam Państwa do pozostania ze mną do końca programu. Już za chwilę o tym, co jeszcze nadamy. A już za chwilę podpisanie umowy o obronności SAFE oraz pożar w Puszczy Solskiej. To w korespondencji z Polski Przemka Przybylskiego. Natomiast dzisiejszym gościem, wyjątkowym gościem jest wielokrotnie nagradzana światowej sławy polska reżyserka Agnieszka Holland. Rozmawiamy z nią dzisiaj o jej najnowszym filmie zatytułowanym Franz Becoming Kafka. Film już 21 maja trafi na ekrany australijskich kin. Opowiada on o czeskim noweliście, jednym z najważniejszych pisarzy XX wieku. Gorąco zapraszam Państwa na to wyjątkowe spotkanie z Agnieszką Holland. Jak co poniedziałek będzie poniedziałkowy magazyn sportowy w opracowaniu Piotra Pokorskiego, a w nim m.in. Iga Świątek, jedyną Polką w trzeciej rundzie w Rzymie. To wszystko przed nami. Zapraszam bardzo serdecznie jeszcze raz do pozostania do końca programu, czyli jeszcze przez 40 minut. Przenosimy się do Polski. Na korespondencję zaprasza Przemek Przybylski.

Kłaniam się z Warszawy. Ministrowie obrony i finansów oraz unijni komisarze do spraw budżetu oraz obronności podpisali w piątek w Warszawie umowę dotyczącą programu SAFE, na mocy której Polska ma otrzymać nawet 43,7 miliarda euro na obronność w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po podpisaniu umowy podkreślił, że program SAFE zasila i buduje trzy obrane przez rząd filary bezpieczeństwa, którymi są silna armia, silne sojusze i silne społeczeństwo. Zaznaczył przy tym, że Polska jest największym beneficjentem programu SAFE w Europie. Wskazał, że w najbliższym czasie, tylko w maju, podpisanych zostanie już 40 umów na produkcję i dostawę sprzętu wojskowego, głównie z polskimi producentami. Nowoczesny sprzęt trafi do wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Będą to zarówno wojska lądowe, marynarka wojenna, siły powietrzne, a także komponent cyberbezpieczeństwa, wyliczał wicepremier. Z kolei minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że program SAFE ma trzy cele. Po pierwsze wzmocnienie bezpieczeństwa i modernizacji armii, po drugie budowę silnego, innowacyjnego, nowoczesnego przemysłu obronnego, no i trzeci niezwykle istotny komponent to miejsca pracy. Domański zaznaczył, że program SAFE jest korzystny dla całego naszego kraju. Dzisiaj Polska jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek świata, ale trzeba pamiętać o budowie nowych silników wzrostu gospodarczego. Przemysł obronny z całą pewnością będzie jednym z takich silników wzrostu w kolejnych dekadach, oświadczył minister finansów. Polska umowa SAFE została zatwierdzona jako pierwsza spośród umów 19 państw uczestniczących w programie. Następna w kolejności jest Litwa. Polska ma otrzymać w ramach programu ponad 43 miliardów euro w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. Mają one przede wszystkim zostać wydane na szybkie dozbrojenie Wojska Polskiego, zwłaszcza poprzez zakupy sprzętu wojskowego u europejskich producentów. Żołnierz z jednostki w Elblągu, nauczyciel, kilku urzędników, a także były asystent posła PiS znaleźli się wśród osób zatrzymanych podczas akcji Hellfire wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim, podała w czwartek elbląska prokuratura. W ramach operacji prowadzonej od stycznia na terenie całego kraju funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili 175 przeszukań, zabezpieczyli 1500 telefonów, komputerów, pendrive'ów i innych nośników, na których zapisano łącznie 330 tysięcy plików zawierających materiały prezentujące seksualne wykorzystanie dzieci. Zatrzymano łącznie 123 osoby. 95 zatrzymanych usłyszało zarzuty posiadania, udostępniania i produkowania zabronionych treści. 47 z nich decyzją sądu trafiło do aresztu. Tymczasem poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Portal TVN24.pl opublikował zdjęcie polityka wykonane w sobotę na lotnisku Newark w stanie New Jersey. Pobyt Ziobry w Stanach Zjednoczonych potwierdziły także media związane z prawicą. Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze między innymi, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, a także ingerować w przygotowywanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznania środków nieuprawnionym podmiotom. Od zeszłego roku Zbigniew Ziobro przebywał w Budapeszcie, gdzie azylu udzielił mu były premier Węgier Viktor Orban. Jednak w kwietniu Orban przegrał wybory i stracił władzę. Nowy premier Peter Nagyar już w czasie kampanii wyborczej zapowiadał, że nie będzie chronił Zbigniewa Ziobry i wyda go Polsce. Według ustaleń portalu Onet Zbigniew Ziobro miał otrzymać wizę Stanów Zjednoczonych jako przedstawiciel telewizji Republika. Inną wersję wydarzeń podaje Gazeta Wyborcza, która twierdzi, że o wydaniu wizy miał zdecydować osobiście prezydent Donald Trump, mimo sprzeciwu sekretarza stanu Marco Rubio oraz ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Toma Rosa. Ziobro ma podróżować na tymczasowym dokumencie, tak zwanym paszporcie uchodźczym, ponieważ już kilka miesięcy temu polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych unieważniło paszport byłego ministra. Ponad 200 strażaków bierze udział w dogaszaniu i monitorowaniu pogorzeliska w Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. W pożarze, który wybuchł we wtorek, spłonęło ponad 500 hektarów lasu. Pożar objął m.in. tereny torfowe, w których mogą być jeszcze zarzewia ognia niewidoczne na powierzchni. Dlatego strażacy przeczesują teren lasu, sprawdzają, gdzie takie zarzewia mogą występować, a także dozorują pogorzelisko.
Pożar już się nie rozprzestrzenia, sytuacja jest opanowana. To był największy pożar lasu w tym roku w Polsce. W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej zaangażowanych było ponad 1000 osób, w tym strażacy, leśnicy, policjanci i żołnierze obrony terytorialnej. Do gaszenia pożaru wykorzystywane były także śmigłowce i samoloty gaśnicze. We wtorek wieczorem w trakcie akcji jeden z takich samolotów się rozbił, a w wypadku zginął 65-letni pilot maszyny. A na koniec nietypowy gość na Kasprowym Wierchu. W zeszłym tygodniu przez kilka dni można było oglądać tam gołębia. Zwykle takie miejskie ptaki nie zapuszczają się w tak wysokie góry. Szczyt Kasprowego Wierchu mierzy aż 1985 metrów nad poziomem morza. A jednak jakoś się tam znalazł. O tym niecodziennym zdarzeniu poinformował w internecie jeden z pracowników Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu. Okazało się, że gołąb na jednej łapce ma obrączkę z numerem telefonu. Kiedy pracownik zadzwonił pod ten numer, odebrał właściciel ptaka i wyjaśnił, że wypuścił go niedaleko Konina w centralnej Polsce i spodziewał się, że ptak wróci do domu w Warszawie. Po drodze najwyraźniej jednak pomieszał drogę i trafił w Tatry na południu Polski. Na szczęście jest już w dobrych rękach i teraz

wraca do sił pod okiem pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego. W przyszłym tygodniu wróci do właściciela. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.

0: Wybierz sbs.com.au/Polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/Polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
1: Słuchaj polskich programów Radia SBS na żywo o godzinie 14. W poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele. Słuchaj nas w radiu na stronie internetowej sbs.com.au/Polish. W telefonach komórkowych, w telewizji cyfrowej, przez aplikację SBS Audio App, na YouTube oraz przez inne aplikacje podcastowe, a także na Facebooku na stronie SBS Polish. Audycje SBS Polish po polsku słuchaj w Australii i z każdego miejsca na świecie.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now, you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Życie to są raczej takie próby poszukiwania i dotknięcia czegoś, co może jest prawdą, a może jest moim wyobrażeniem. W sumie myślę, że ten film się wziął z dwóch uczuć. Z mojej jeszcze nastolatkowej miłości do Franza Kafki jako człowieka i do fascynacji jego literaturą, ale również do takiego przymierzenia się, kim on jest z dzisiejszej perspektywy. Ta perspektywa jest wielostronna, bo z jednej strony on się stał w Pradze, gdzie się narodził i żył większość życia i gdzie właściwie był nieznany przez dziesięciolecia przed wojną czy w komunistycznej Czechosłowacji, gdzie był uważany za jakiegoś zdegenerowanego, burżuazyjnego pisarza. Czym się stał, jak bardzo stał się częścią tej kultury i takiej popkultury, jak bardzo się stał obiektem turystycznego przemysłu, biznesu, jak bardzo został zmieniony w pewien stereotyp i gadżet, ale również jak wiele, wiele słów napisano o nim i wiele zdań napisano o nim i jak bardzo on się gdzieś tam, ta jego literatura nie poddaje tym kolejnym interpretacjom i zawsze się okazuje, że się inaczej aktualizuje. Ale chodziło mi o to, żeby właśnie spróbować pod tym wszystkim dotknąć i znaleźć żywego Franca. Dlatego też oryginalny tytuł filmu był Franc po prostu, żeby go niejako oczyścić z tej konieczności patrzenia na niego jako na Kafkę, żeby gdzieś zobaczyć go poza Kafką również. Wiedząc, że tak naprawdę on istnieje dzięki w naszej świadomości, dzięki temu, że właśnie stał się Kafką.
4: Dla niego pewnie to było tragiczne, a może z jednej strony dobre, że za życia nie był w ogóle znany i doceniany, prawda?
3: W końcu prosił przed śmiercią swoich bliskich, Maxa Broda, swego przyjaciela i swoją ostatnią miłość, Dorę Diamant, żeby spalili jego nieopublikowane rzeczy, no bo część tego jednak była opublikowana za życia, no i to by przetrwało tak czy owak. Pytanie, czy to by wystarczyło, żeby on był Kafką? Chyba nie. Chociaż już w tych opublikowanych rzeczach było wiele bardzo istotnego, bo na przykład Przemiana była opublikowana, Wyrok czy Kolonia karna. No ale w każdym razie Dora go posłuchała, także nie wiemy dokładnie, co ona spaliła i czy zniszczyła i co tam było. Dla nas na pewno były tam bardzo cenne rzeczy, ale Max go nie posłuchał i co więcej stał się potem jego takim ambasadorem.
4: Łączy pani różne estetyki, od niemieckiego ekspresjonizmu po współczesne sceny z muzeum i turystycznej Pragi. Czy ten stylistyczny kolaż, takie według mnie mruganie trochę okiem do widza, miał pokazać, że jego pisarstwo i myślenie wykraczało poza czasy, w których żył Kafka?
3: Tak, myślę, że można to tak zinterpretować. Ale myślę, że kiedy decydowaliśmy się na to, to wynikało to również z faktu, że chcieliśmy, żeby to był proces, żeby ten film był pewnym takim procesem szukania, że nawet myślałam, żeby to nazwać, poszukując Franza Kafki, Looking for Franz. I ten proces właśnie składa się z bardzo różnych perspektyw i różnych warstw stylistycznych. Jest takim zbliżaniem się do jakiejś prawdy i oddalaniem się od tej prawdy, niemożnością znalezienia tej prawdy i takim poczuciem mam go i on tu jest żywy, on nam patrzy w oczy. Ja myślę, że to wszystko by wyglądało inaczej, gdybyśmy nie znaleźli aktora takiego, jak niektóry wydaje się niemal reinkarnacją Kafki, to nie tylko fizycznie, ale też jego wrażliwość, jego duchowość, jego kruchość i jednocześnie jego siła są takie, że jak sobie wyobrażałam, że Franz był. No i w związku z tym te wszystkie eksperymenty narracyjne, które tam prowadzimy, gdzieś tam są uprawdopodobnione przez wzrok Idana, przez to, jak mu patrzymy w oczy i nagle mamy wrażenie, że patrzymy gdzieś tam do duszy tego Franca.
4: Tak, ta wspaniała gra aktorska Idana Weissa była pełna takich charakterystycznych gestów, manier, a cały film jest bardzo malarski. Czy można powiedzieć, że zamiast klasycznej właśnie biografii stworzyła pani takie wizualne doświadczenie?

0: estetyczne doświadczenie kawki.
1: To również. To jest jedna z bardzo istotnych warstw. Ale myślę, że też możliwy emocjonalny odbiór filmu nie sprowadza się do tej przyjemności estetycznej, czy do tej satysfakcji estetycznej, że to jest właśnie też taka próba pokazania człowieka, który jest inny i którego tożsamość jest tak złożona i tak niedefinitywna i który jest jednocześnie bardzo kruchy i jednocześnie bardzo silny. Ta jego kruchość jest ewidentna, on nieustannie o niej mówił, pisał, odczuwał ją, zresztą uważał, że choroba, która go zaatakowała, jest efektem tej kruchości, tego, że on w gruncie rzeczy jakoś szukał tej choroby, żeby uciec od obowiązków, których nie był w stanie spełniać i oczekiwań, których nie był w stanie wypełniać. Ale również miał tę ogromną siłę, że wbrew otoczeniu, wbrew rodzinie, wbrew oczekiwaniom i wbrew właściwie temu, jak wyglądało życie literackie wtedy, pisał i stworzył dzieło, które jest jednym z takich oryginalniejszych i najbardziej przejmujących świadectw ludzkiego widzenia świata. Tego widzenia świata jednocześnie od tego, jak ludzie zwykle ten świat postrzegają, czy są w stanie go opisać. No więc, właśnie ta jego ludzka kruchość i siła to jest coś, co było ważnym elementem tej naszej próby pokazania. Jednocześnie takim kluczem do Franca, który jest, wydaje mi się, a nawet już teraz mam to potwierdzone, bo film był pokazany w wielu miejscach, jest atrakcyjny dla ludzi, szczególnie młodych ludzi, którzy Kawki właściwie nie czytali albo w ogóle nie czytali, a mimo to są w stanie jakoś się utożsamić z tym, z Kawką jako człowiekiem takim, jakim udało nam się pokazać.
0: Tak, bardzo fajnie by było, gdyby ten film zachęcił właśnie młodych ludzi do czytania jego książek, a te wątki współczesne, które pani wprowadziła do filmu, pokazujące Kawkę trochę jako taki produkt właśnie kultury i turystyki, czy takim sposobem chciała pani może skrytykować dzisiejszą powierzchowność również odbierania literatury?
1: Ja nie chciałam być taka oceniająca tego. To raczej to wydało mi się paradoksalne i ironiczne, szczególnie w Pradze, gdzie jak mówiłam, ten Kawka jako literat, jako twórca praktycznie nie istniał przez dziesięciolecia. I nagle okazało się, że no jest wspaniałym zupełnie towarem komercyjno-turystycznym. I kiedy zaczęłam to widzieć, kiedy zaczęłam jeździć często do Pragi i widzieć, jak to narasta, jak te sklepy z pamiątkami właściwie są wypełnione jakimiś gadżetami związanymi z Kawką, że właściwie wypiera go tylko taka postać z dziecięcych filmów animowanych Krecik, który również jest tam bardzo obecny.
0: I Rumcajs pewnie też.
1: A Rumcajs nie, jest znany poza dawnymi krajami. Krecik jest tą taką figurką, która zrobiła karierę światową. Krecik i Kawka.
0: Niesamowite.
1: Ale i zaczęłam sobie zadawać pytanie, co by powiedział Franz, on, który nie chciał w ogóle, żeby jego literatura go przeżyła, w ogóle nie chciał życia pożyć. Nagle okazuje się, że ma tak bujne i tak popkulturowe to życie. I myślałam, że czy byłby przerażony, czy może byłby rozbawiony. Myślę, że na pewno by mu się podobała rzeźba Dawida Czarnego, ta ruszająca się kinetyczna głowa, bo Franz był fascynowany przez nowe technologie i kochał kino na przykład. I miał taką dość, mógłby właściwie pisać science fiction, bo jakby dużo się nad tym zastanawiał, nie tylko nad tym, jakiego typu reżimy nas czekają w przyszłości, ale również nad tym, jak będą wyglądały zdobycze technologiczne. Więc ta głowa by mu się na pewno spodobała. Ale tak pomyślałam, że kto byłby szczęśliwy, gdyby obudził się w dzisiejszej Pradze i widział, co się dzieje właśnie z dziedzictwem Franza Kawki, to byłby jego ojciec Herman, który był kupcem i który bardzo ubolewał nad tym, że jego jedyny syn jest no tak nieudany i spełniony, że robi jakieś idiotyczne rzeczy zamiast zarabiać pieniądze. No i myślę, że nagle by zobaczył, że to się opłacało, że można naprawdę zrobić niezły interes na Francu Kawce. Więc mieliśmy takie różne refleksje. Ten film ma w sobie pewien taki humor i pewien satyryczną wymiar, ale jednocześnie ja myślę, że fakt, że mówi się o Francu i pokazuje się Franca nawet w formie magnesów na lodówkę albo t-shirtów, to nie jest źle. To nie jest źle. To jest jakby taki współczesny rodzaj przedłużenia jego istnienia. I ja myślę, że właśnie dlatego też zrobiliśmy film, który jest takim kalejdoskopem, że nikt nie ma praw do ostatecznej

0: jedynej słusznej wersji Franza Kafki i tego, co on napisał i tego, jakim był.
1: Myślę, że ten film spodoba się Australijczykom, szczególnie tutaj w Melbourne, który jest bardzo progresywnym miastem i wiele osób młodych szczególnie będzie mogło się z nim na pewno utożsamić. A jeszcze takie pytanie o pani filmy poprzednie, które wychodzą poza kontekst Polski, są międzynarodowe. Czy jest to pani świadoma strategia twórcza, czy po prostu wybór tematów, które panią interesują?
0: Nie wydaje mi się, żeby to była świadoma strategia. Wynikało to trochę też z tego, że żyłam w różnych i żyję w różnych miejscach globu, że stałam się polityczną emigrantką w momencie wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku w grudniu. Byłam wtedy poza granicami Polski i ponieważ dałam kilka wywiadów, które były bardzo krytyczne pod adresem ówczesnych władz, to nie mogłam wrócić bez ryzyka aresztowania, więc zamieszkałam we Francji, musiałam się nauczyć francuskiego. Potem, kiedy zrobiłam film, który miał takie największe powodzenie, czyli Europę, otrzymałam duże propozycje ze Stanów, przeniosłam się do Stanów przez jakiś czas i oczywiście musiałam niejako tłumaczyć siebie na różne języki i na różne wrażliwości, ale to wszystkie filmy, które robiłam, właśnie takie o międzynarodowych korzeniach, wynikały z moich osobistych zainteresowań i fascynacji, tak jak Franz Kafka był moją fascynacją od wczesnego nastolactwa. Tak, Tajemniczy ogród był jedną z najważniejszych lektur mojego dzieciństwa. Plac Waszyngtona był ważną dla mnie książką. A nie mówiąc już o tych filmach moich, które mówią, czy Arthur Rimbaud i jego poezja były dla mnie też, podobnie jak Kafka, wczesną bardzo i bardzo mocną fascynacją. Więc nie mówiąc już o filmach, które dotyczą wielkich zdarzeń w historii XX wieku. Te zdarzenia wydawało mi się, myślę o Holokauście, czy o Hołodomorze, o doświadczeniach II wojny światowej, o tym, jaką ludzkość zobaczyliśmy w tych momentach, jaki potencjał zła i pogardy wobec człowieka zobaczyliśmy wówczas. To wszystko było dla mnie ważne i jest dla mnie ważne i wydawało mi się, kiedy robiłam tamte filmy, że to się może w każdej chwili zaktualizować. I niestety wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie historii, kiedy to może wrócić i kiedy te pokusy zła stały się atrakcyjne dla, nie tylko dla polityków, ale też dla społeczeństw w wielu aspektach. I stąd też wzięła się potrzeba, żeby nakręcić zieloną granicę w tym właśnie momencie.
1: A czy Australia ze swoją historią, krajobrazem i kontekstem kulturowym wydaje się pani inspirującym miejscem dla filmu? Czy widzi pani siebie realizującą projekt właśnie tutaj? I czy może był jakiś film, który panią zainspirował właśnie z Australii?
0: Nie wydaje mi się, żebym zrobiła film w Australii, już na to trochę za późno w moim, że tak powiem, życiu fizycznym, żebym teraz nagle jak gdyby odkrywała zupełnie nowy kontynent. Chociaż nigdy nie mów nigdy, jak się to mówi. Australia jest fascynująca na pewno kulturowo i jeśli chodzi o film, to bardzo. No jedną z takich najważniejszych dla mnie reżyserek, czy reżyserów, czy filmowców powiedzmy światowych jest Jane Campion i jej filmy no, wywarły na mnie duży wpływ, szczególnie jej wczesne filmy, ale nie tylko. Także to jest ktoś, kto mi jest jakby taką bardzo bliską inspiracją. Może też dlatego, że jest ona kobietą i że osiągnęła jako kobieta no, takie największe sukcesy zmierzalne jakimiś nagrodami czy nominacjami, ale jednocześnie widać było przez całą jej drogę, jakim to jest utrudnieniem i jak inaczej, jak łatwiej by jej było, gdyby tą kobietą nie była. Więc się bardzo jakby tak utożsamiam z jej losem i z jej twórczością, ale nie tylko dlatego, przede wszystkim ze względu na jej no, jakby niebywałą oryginalność i siłę. Przykład Anioł przy moim stole, no to jest taki film, który myślę zostanie w historii kina bardzo, bardzo długo i otwierał zupełnie nowe perspektywy. I też to jest, jak myślę na przykład o Francu, jest to też przecież biografia pisarki, która była inna i ta biografia jest wielką inspiracją dla kogoś, kto próbuje zmierzyć się z próbą opowiedzenia czegoś o prawdziwym człowieku i prawdziwym i żyjącym kiedyś twórcy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Film Franz Becoming Kafka już od 21 maja w kinach w Australii.
0: Trzymam kciuki, żeby się spodobał również tym młodym ludziom, nie tylko w Melbourne, którzy Franza Kafki może nie czytali, ale przeczytają go po

0: Agnieszka Berton, SBS Polish.
1: Drodzy Państwo, a naszym dzisiejszym gościem Agnieszki Berton, była Agnieszka sama, Agnieszka Holland, polska reżyserka, wielokrotnie nagradzana, znana na całym świecie, autorka filmu Franz Becoming Kafka, który już 21 maja trafi na ekrany australijskich kin. Ja Państwa, tych, którzy mają konta na Facebooku, serdecznie zapraszam do wysłuchania tego wywiadu ponownie w wersji wizualnej, czyli na wideo. Będzie można obejrzeć, widzieć twarz Agnieszki Holland, kiedy rozmawia z naszą Agnieszką redakcyjną. Agnieszką Berton. To na Facebooku. Oczywiście na Facebooku wiele innych materiałów, które można udostępniać swoim znajomym. Również można je komentować właśnie na naszej stronie SBS Polish. To na Facebooku.
2: Prędko trzeba żegnać wszystko, co piękne i szczęśliwe. Wątłą przychylność zyska nieba i może trwać tak krótką chwilę.

0: Ponownie Grzegorz Szturnał i wszystko co piękne.
1: Polskich programów Radia SBS Polish możesz słuchać w Australii, a także z każdego miejsca na świecie. Nasze audycje nadajemy na żywo o godzinie 14 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele. A na naszej stronie internetowej sbs.com.au/polish znajdziesz tysiące podcastów, dzienników, wywiadów i reportaży. Odwiedź sbs.com.au/polish. Tam dostępne są również całogodzinne audycje radiowe z ostatnich 2 miesięcy. Słuchaj radia SBS Polish po polsku na żywo o godzinie 14 lub o każdej innej porze na stronie sbs.com.au/polish.
2: Słuchaj ciekawych programów przez wszystkie urządzenia mobilne bezpłatnie. Odwiedź sbs.com.au/polish albo

0: Wybierz aplikację SBS Audio App. Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj. I czas na sport.
1: Witam Państwa serdecznie. Na przegląd wydarzeń sportowych ubiegłego tygodnia zaprasza Piotr Pokorski. Na początek krótko o tenisie, bowiem tu bez zmian. Na turnieju w Rzymie Iga Świątek gra dalej, a reszta Polaków odpadła w pierwszej rundzie. Najgorzej wypadła Magda Linette, która łatwo przegrała ze starszą o 4 lata 38-letnią Niemką o polskich korzeniach Tatianą Marią w dwóch setach, nie zdobywając w pierwszym ani jednego gema. Gwoli ciekawości, ojciec Tatiany, Henryk Małek, był reprezentantem Polski w piłce ręcznej. Magdalena Fręch co prawda przegrała pierwszego seta z 20-letnią Filipiną Ilą do zera, ale odegrała się w drugim secie do czterech. Niestety w decydującym secie górą była młoda Filipinka, która w przeszłości wygrywała już zarówno z Linette, jak i ze Świątek. Również Hubert Hurkacz nie przyniósł wstydu, ale po zaciętej dwugodzinnej walce uległ Niemcowi Hanfmanowi 1-2. Iga Świątek wygrała swoje pierwsze spotkanie z Amerykanką McNeely, ale jak zwykle napędziła nam stracha, przegrywając drugiego seta w tiebreaku. Polka walczy o swój czwarty tytuł w Rzymie. Do największych sensacji turnieju, jak do tej pory, należą odpadnięcie obrończyni tytułu Włoszki Jasmine Paolini, a także numeru 1 WTA Aryny Sabalenki z Rumunką Krysteą. A teraz piłka nożna. Polska ekstraklasa piłkarska należy do jednej z najbardziej ekscytujących w Europie. Głównie ze względu na to, że wszystko może się zdarzyć. Lider tabeli, Lech Poznań, został zatrzymany przed wczesnym świętowaniem tytułu przez prawie już pewnego spadkowicza Arkę Gdynia, remisując u siebie 1-1. Pretendujący do tytułu niedawny zdobywca Pucharu Polski Górnik Zabrze sprawił Lechowi prezent, przegrywając u siebie z Zagłębiem Lubin 0-2. W ten sposób na fotel wicelidera wskoczyła Jagiellonia Białystok, która wygrała z Pogonią Szczecin po dramatycznym meczu 3-2. Jaga wygrywała już 2-0, by pozwolić rywalom na wyrównanie. Zwycięska bramka dla gospodarzy padła w ostatniej minucie meczu. Na tytuł ma jeszcze szansę trzeci w tabeli Raków Częstochowa, który pokonał Koronę Kielce 2-0. Na dwie kolejki przed końcem Lech ma 56 punktów, ale trzy kolejne zespoły mające po 49 punktów mają o jedno spotkanie rozegrane mniej od lidera. Równie ciekawie dzieje się na dole tabeli. Widzew Łódź już był w strefie spadkowej, ale po wygranej 3-1 z Lechią Gdańsk wywindował się na 12 pozycję, natomiast Lechia spadła pod kreskę na miejsce 16. W piątek rozstrzygnęły się losy Wisły Kraków, która po zwycięstwie 2-0 nad Chrobrym Głogów jako pierwsza drużyna z pierwszej ligi awansowała do ekstraklasy po 4 latach przerwy. W Irlandii Północnej rozgrywany jest turniej eliminacyjny do Mistrzostw Europy Kobiet do lat 17. Polki przegrały swój pierwszy mecz z Francuzkami 0-5. Nasze dziewczyny ustępowały rywalkom przede wszystkim wzrostem i agresywnością. W drugim meczu Polska pokonała Finlandię 1-0 po wspaniałym strzale Zofii Burzan z rzutu wolnego. We wrześniu w Polsce odbędą się Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 w piłce nożnej. Nasza reprezentacja wybrała już sobie nawet maskotkę. Jest to postać piłkarki, która wygląda jak marsjanka, a podobno ma być rusałką. Ale ja się na rusałkach nie znam. Aha, na imię ma Islana. znamy finalistów europejskich pucharów piłkarskich. W Lidze Mistrzów w finale w Budapeszcie zagrają Paris Saint-Germain i Arsenal Londyn. Zespół angielski pokonał w rewanżu Atletico Madryt 1-0, co przy remisie w pierwszym meczu wystarczyło do awansu. Drużyna z Paryża w bardzo zaciętym dwumeczu 5-4 i 1-1 wyeliminowała Bayern Monachium. W Pucharze Europy do finału awansowały niemiecki Freiburg i angielski

Aston Villa z reprezentantem Polski Maty Keszem w składzie. W Lidze Konferencji Europy finał rozegrany będzie w Lipsku, a wystąpią w nim angielski Crystal Palace i hiszpański Rayo Vallecano. Z innych dyscyplin sportowych. W Rzeszowie rozegrano drużynowe Mistrzostwa Świata w wyścigach motocyklowych na żużlu. W ostatnich czterech edycjach wygrywali Polacy. Tym razem musieli uznać wyższość Duńczyków, którzy poprzednio cztery razy byli drudzy. Nastąpiła po prostu zamiana miejsc, miejmy nadzieję, tylko na rok. W innym wyścigu, tyle że samochodowym, z dobrej strony pokazał się Robert Kubica. Polak startujący z 13 miejsca w wyścigu sześciogodzinnym w Belgii, jadąc samochodem Ferrari, zajął ostatecznie szóste miejsce. Polska reprezentacja w hokeju na lodzie bierze udział w turnieju Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Stawką był awans do najwyższej klasy rozgrywek. Niestety w tym roku się nie udało. Nasi hokeiści po wygraniu 3-1 z Ukrainą przegrali z Francją po rzutach karnych. Następnie przegraliśmy z Kazachstanem 3-2. Nasze szanse na awans przedłużyło dramatyczne zwycięstwo 4-2 nad Japonią. Przy stanie 2-2 w trzeciej tercji Polacy objęli prowadzenie na 3-2, co zresztą działo się w całym meczu, to znaczy my prowadziliśmy, a Japończycy wyrównywali. Hokeiści z kraju kwitnącej wiśni w ostatnich minutach wycofali bramkarza, co dało nam szansę na czwartą bramkę do pustej bramki. Niestety w kolejnym meczu przegraliśmy z Litwą po dogrywce 1-2 i ostatecznie zajęliśmy czwarte miejsce. O jedno lepiej niż w zeszłym roku, ale za mało na awans. Na koniec optymistycznie. Polski duet strzelecki zdobył złoty medal na Mistrzostwach Europy w Chorwacji. Konkurencji karabin sportowy, 3 postawy na 300 metrów. I tą optymistyczną informacją kończę dzisiejszy magazyn sportowy, który przygotował i przedstawił Piotr Pokorski, SBS Polish.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: K.A.U. oraz telefon 02-9430-3355. Drodzy Państwo, nasza audycja dobiegła już końca. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zostało dwie minuty niepełne. Świetna okazja, aby zagrać jeszcze jedną piosenkę, o które Państwo zawsze prosicie. Ja tylko przypomnę, że kolejną audycję na żywo nadamy w najbliższą środę o 14. Gdyby ktoś z Państwa nie był w stanie słuchać nas na żywo, może to zrobić na naszej stronie internetowej lub też poprzez aplikację SBS Audio App. Audycje z ostatnich prawie dwóch miesięcy dostępne są właśnie tam do ponownego odsłuchania. Ponadto na tej stronie internetowej, a także na naszym Facebooku SBS Polish można wyrywkowo odsłuchiwać nadanych materiałów, wywiadów, reportaży, materiałów bieżących, wiadomości, które nadajemy na naszej antenie. Za uwagę dziękuję Państwu, Dorota Banasiak. Życzę udanego popołudnia i kilka taktów tej piosenki.